Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Darmstadt. Zapraszam do słuchania polskiej audycji Karolinka, która jest zawsze drugą środę miesiąca od 21 do 23. Oczywiście w Radiu Darmstadt. A słuchacie Radia Darmstadt na przykład poprzez stronę internetową na www.radiodarmstadt.de lub teraz już DAB+. 103,4 już jest, można powiedzieć, trochę historią. UKW już teraz minęło. Witamy DAB+ i strona internetowa, na której livestream jest i możecie tam słuchać Radio Darmstadt nie tylko w Niemczech, czy też w Polsce, po prostu na całym świecie. No i polska audycja Karolinka należy do międzynarodowej redakcji. Oprócz polskiej audycji są jeszcze inne audycje, również w języku polskim. O tym za parę minut. Możecie do nas dzwonić 06151 87000, możecie pisać e-mail na karolinka@radiodarmstadt.de. No właśnie, i przy mikrofonie jest z wami Karolina Kochański. Zapraszam do wygodnego słuchania Radia Darmstadt, polskiej audycji Karolinka. Urszula przywitała nas już dmuchawcami, całą rozpoczęła audycję, a za chwilkę pomyślę, kto by tu mógł nam zaśpiewać. Może Anna Jantar?

0: 103,4 MHz geht. Radio Darmstadt bleibt. Auf DAB Plus und radiodarmstadt.de.
1: No właśnie. Już więcej nie będziecie nas słuchać na 103,4, tylko właśnie poprzez naszą stronę internetową na www.radiodarmstadt.de lub po prostu DAB+. Właśnie, teraz kolejna polskie inne audycje, czyli koledzy i koleżanki, którzy również w Radiu Darmstadt mają swoją audycję w języku polskim. I oto całe zestawienie, bo mamy bardzo dużo godzin, tutaj trzeba się chwalić, 20 godzin w miesiącu to jest bardzo dużo, więc nasze piątki są bardzo też oblegane. Między 19 a 21 w Radiu Darmstadt słuchać możecie w pierwszy piątek miesiąca Myszmasz, Julita Myszkę. Drugi piątek miesiącu Darmstadtska Fala, Karol Igor Prabucki. Trzeci piątek to audycja Danuta, Jacek Sabok. Czwarty piątek to Eliksir, Elik Plichta. Piąty piątek to Danuta, Jacek Sabok. Każdą sobotę od 15 do 17 Polnisches Magazin Bigos i Elik Plichta. Druga środa miesiąca, tak jak teraz słuchacie nas poprzez Radio Darmstadt, to polska audycja Karolinka od 21 do 23. I Karolina Kochański przy mikrofonie z wami. I razem z tą audycją. A czwarty czwartek w miesiącu od 21 do 23 Tomograf, Tomek Czebatul. I jeszcze tutaj nie zabraknąć naszej może, jeszcze nasza koleżanka Renata Masztalerz prowadzi od niedawna swoją audycję co niedzielę, właściwie druga niedziela w miesiącu od 19 do 21. Druga niedziela w miesiącu od 19 do 21. Reset. To taki reset, zresetowanie się, no i przygotowanie na kolejny tydzień, jak to nasza koleżanka Renata już nam wspominała. Zapraszam bardzo gorąco do słuchania tych polskich audycji, bo jest co wybierać, sporo informacji polonijnych, lokalnych i nie tylko. Powtórka tej audycji jest następnego dnia, audycji Karolinka, o 3 w nocy, o 8 rano i o 14 następnego dnia. Zapraszam do słuchania.

Maryi Rodowicz nie trzeba przedstawiać, od razu słuchać, kto to śpiewa. Wielka Woda to tytuł piosenki, którą teraz Państwo usłyszeliście. A ja tutaj mam przed sobą informację o kabarecie Rak, który bodajże już w pewnych miastach w Niemczech występował w tym roku, ale teraz pojawi się w okolicach Darmstadt. Wprawdzie dopiero w listopadzie, ale myślę, że dużo rzeczy planujemy wcześniej i myślę też, że tą datę można sobie zapisać do kalendarza. 6 listopada, piątek o 19:30 w Offenbachu. W Offenbach na Pfaffenweg 2, Bürgerhaus Rumpenheim. To tam pojawi się kabaret Rak. O biletach wspomnę, właściwie tak, już teraz mogę powiedzieć, Konditorei Salmon, polska cukiernia. Konditorei Salmon w Offenbachu i w polskiej cukierni we Frankfurcie, tam można nabyć bilety lub dzwoniąc pod numer telefonu 0176-2084-2932. Powtórzę, infolinia na bilety na kabaret Rak w listopadzie tego roku 0176-2084-2932. No właśnie, Krzysztof Hanke to założyciel i lider kabaretu, znany jako Bercik ze Śląska. Krzysztof Hanke ogromną sławę zyskał w serialu komediowym Święta Wojna. Brał udział w popularnej telewizyjnej produkcji muzycznej Jak oni śpiewają. Ostatnio też jakiś czas temu wystąpił w rozrywkowym programie Lepiej późno niż wcale. Krzysztof Hanke swego czasu tworzył duet z Krzysztofem Respondkiem. Występowali na scenie. Miałam przyjemność też ich na żywo zobaczyć. Tym razem wtedy byli w Darmstadt, w Knamschule. Był to naprawdę ciekawy, niezapomniany wieczór. Teraz duet kabaretu Rak to Krzysztof Hanke oczywiście i Andrzej Kosłowski, ponieważ Krzysztof Respondek, jak wiele z Was pewnie wie, niestety nie żyje. Po krótkiej przerwie kabaret Rak wznowił działalność. No i teraz występuje dalej, wiele też dla Polonii za granicą, razem z Andrzejem Kozłowskim, który godnie też pewnie reprezentuje cały kabaret, więc bardzo serdecznie zapraszam na to spotkanie, na pewno będzie miła atmosfera. Powtórzę jeszcze raz, w Offenbach Pfaffenweg 2 w Bürgerhaus Rumpenheim 6 listopada o godzinie 19:30. Zapraszam.

To była Maria Koterbska, Parasolki. Wcześniej słyszeliście Nosowską, Nomada. Informacja kolejna. Szeleszczę tutaj karteczkami. Szeleszczę, bo tutaj sporo tych informacji, którą dostaliśmy też od naszego kolegi redakcyjnego Elika Plichty. Ponieważ, powiem dlaczego. Chodzi przede wszystkim o konkurs Wybitny Polak w Niemczech 2026. Nadal są szukane osoby, które zmieniają rzeczywistość, drodzy słuchacze. Trwa nabór kandydatów do konkursu Wybitny Polak w Niemczech 2026. Ta edycja kolejna w sferze właśnie w jakich dziedzinach nauki, kultury, biznesu, sportu, działalności społecznej, czy też edukacyjnej. To są tutaj właśnie w tych kierunkach szuka się tych kandydatów. To właściwie nie jest tylko konkurs, jak tutaj piszą organizatorzy, to jest opowieść o ludziach, którzy działają, tworzą, inspirują i zmieniają rzeczywistość wokół siebie. Myślę, że trzeba się trochę tutaj pospieszyć, ponieważ termin nadsyłania zgłoszeń jest to 15 czerwca. Więc jeszcze parę dni jest taka możliwość. Zachęcam do zgłaszania kandydatur. Kogo szukamy? Szuka się wybitnych osób inspirujących, których działania mają realny wpływ na otoczenie, a ich dorobek przekracza granice lokalnych społeczności. No i szuka się liderów i liderek, którzy budują mosty między Polską a Niemcami. Swoją postawą, talentem, rzetelnością i zaangażowaniem stają się ambasadorami polskości za granicą. W konkursie Wybitny Polak w Niemczech nagradzamy osoby, tutaj organizatorzy nas informują, pochodzenia polskiego, mieszkające i działające w Niemczech lub Polaków na stałe mieszkających w Niemczech, które w swojej dziedzinie wykazują się ponad przeciętnymi osiągnięciami, a ich działalność ma pozytywny wpływ na otoczenie społeczne, naukowe, kulturowe, sportowe lub gospodarcze, wyróżniają się wybitnym dorobkiem zawodowym lub społecznym, są inspirującymi liderami, twórcami, naukowcami, sportowcami lub przedsiębiorcami, budują mosty między Polską a Niemcami, wspierają tożsamość polską za granicą. Kategorie konkursowe, a więc kandydatury przyjmują się tutaj w 6 dziedzinach: nauka, kultura, biznes, osobowość, sport i młody Polak w nawiasie do 35 roku życia. Pamiętajcie, 15 czerwca to ostatni dzień zgłaszania kandydatur do konkursu Wybitny Polak w Niemczech 2026. A mówimy to też przede wszystkim dlatego, ponieważ nasz kolega redakcyjny zasiada w jury. Elizeusz Plichta, nasz Elik, który prowadzi Polnisches Magazin Bigos w każdą sobotę od 15 do 17 i także prowadzi audycję Eliksir. Dziennikarz radiowy, społeczny, inicjator wielu projektów medialnych skierowanych do środowisk polonijnych w Niemczech, też będzie miał pieczę nad wyborem takiej osoby. Słuchajcie Radio Darmstadt i zgłaszajcie kandydatury do konkursu Wybitny Polak w Niemczech.

A to wiadomość z ostatniej chwili. Wspominaliśmy przed chwilą o naborze do naborze kandydatów do konkursu Wybitny Polak w Niemczech 2026. Ostatniej chwili informacja. Będzie przedłużony nabór kandydatów do konkursu Wybitny Polak w Niemczech, ponieważ jest wiele próśb od organizacji polonijnych z różnych regionów Niemiec, aby to zrobić, więc termin jest nie 15 czerwca, tylko zostało to przedłużone do 25 czerwca. Jest trochę więcej czasu i zapraszam serdecznie, aby organizacje na przykład, czy instytucje zgłaszały swoich kandydatów do takiego konkursu, bo myślę, że warto. Pozdrawiamy przy okazji naszego kolegę redakcyjnego, Alikę Plichtę, który będzie jury w tym konkursie. Więc będzie trzymał pieczę, aby tu wszystko się dobrze, żeby dobry był wybór, drodzy słuchacze. Tak, i nawet ciekawostki będzie nam opowiadał, jak to było na tym konkursie. Myślę, że tutaj jest duże zainteresowanie i ten 25 czerwca na pewno trochę da oddechu tym, którzy się spieszą teraz, aby zgłosić kandydata, więc spokojnie, macie jeszcze trochę czasu, zapraszamy do zgłaszania kandydatur. Wybitny Polak w Niemczech.

No właśnie, jesteśmy na antenie Radia Darmstadt. Słuchacie polskiej audycji Karolinka, która jest zawsze w drugą środę miesiąca od 21 do 23. Przy mikrofonie z wami Karolina Kochański. No i mam tutaj kolejny temat. Otóż, zapraszam bardzo serdecznie już niedługo 20 czerwca do Darmstadt. Ponieważ Darmstadt od wielu lat Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalne Salonik organizuje festyn. Festyn grillowy dla społeczności tutaj w Darmstadzie, który cieszy się bardzo dużą popularnością. Ten festyn odbywa się w TG75 na Kleinsteiner Strasse 183 w Darmstadt od 15 do 21. Stowarzyszenie mieści się w Darmstadt. No i tutaj jest bogaty bardzo program. Od 15 się zaczyna, jest powitanie, będą gry, zabawy, konkursy, będzie też pierwsza pomoc dla dzieci, występ zespołu pieśni i tańca Krakowiak, tego nie może zabraknąć. Będzie występowała grupa dorosłych, grupa młodzieżowa i również dzieci. Jacor Muzykant, i zabawa taneczna to nasz kolega redakcyjny, który Jacek Sabo, który prowadzi audycję Da Nuta, będzie prowadził właśnie tą muzyczną część programu, jeśli chodzi o festyn z Saloniku. Będą również polscy usługodawcy, takie stoiska też tam się pojawią, więc możecie zasięgnąć wiele informacji. Będzie też oczywiście polskie jedzonko, ciasta, bigos, pierogi, tego nie może zabraknąć, oczywiście kiełbaska z grilla, będzie się dużo działo, będzie bardzo dużo stoisk dla dzieci, taki duży kącik, właściwie jak kąt bym powiedziała, gdzie kilka stoisk dla dzieci będzie organizowanych, będzie na przykład sypanie piaskiem kolorowym na obrazkach, będzie można oczywiście malować buzię, będzie pierwsza pomoc dla dzieci, będzie polska szkoła, tutaj z Frankfurtu się pojawi, pojawi się stowarzyszenie Die Brücke, gdzie będzie można na przykład plastyczne rzeczy i też tombola na tym stoisku. Sporo się tam będzie działo. Zespół Krakowiak także będzie miał swoje stoisko dla dzieci. Bardziej w kierunku rzemiosła, rzemieślniczym i madełko. Takie rzeczy tam się pojawią. Więc jeśli męska część będzie chciała może zatańczyć w Krakowiaku, to tam bardzo serdecznie witają takie osoby. Oczywiście stoisko jest dla każdego dzieciaka. Przybywajcie, zobaczycie, co tam się pojawi. Będzie również taka niespodzianka. Nasz maluch Fiat 126P pojawi się również w barwach biało-czerwonych naszej flagi polskiej. Będzie również do zobaczenia FC Polonia Wiesbaden. To od nich tutaj z nimi będziecie mogli tam porozmawiać przy tym fiaciku, że tak powiem. Porobić sobie fajnych zdjęć kilka. Tak się jeszcze zastanawiam. Oczywiście Radia Darmstadt też tam nie zabraknie. Polski magazyn Twoje Miasto również będzie miało swoje stoisko. O tym będziemy za chwilkę jeszcze wspominać, więc naprawdę bardzo bogaty program, będzie się dużo działo. Przybywajcie. Pamiętajcie datę, 20 czerwca, to już niedługo, sobota od 15 do 21, TG75, Kleinsteiner Strasse 183.
A wszystko to organizuje Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalne Salonik z Darmstadt i możecie więcej informacji zasięgnąć na www.salonik.de.

No i jeszcze raz powtórzymy program festynu Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Salonik, bo tutaj warto wspomnieć Dybrykę, tombola z nagrodami, quiz i zagadki, kącik plastyczny, zabawy ruchowe i podchody. To wszystko 20 czerwca w Darmstadt. Szkoła Języka i Kultury Polskiej imienia Jana Pawła II we Frankfurcie nad Menem. Tam będzie dla Was malowanie buzi, kurs pierwszej pomocy dla dzieci. Krakowiak to warsztat stolarski, jak już o tym mówiliśmy. No i SC Polonia Wiesbaden 2018. Tam sesja fotograficzna z kultowym Fiatem 126P. Gazeta Twoje Miasto też będzie miała swoje stoisko, a tam spotkacie książki autorki Małgorzaty Laski i samą autorkę też. Dodatkowo kiermasz książek, stoiska polskich firm i usługodawców, to wszystko tam w jednym miejscu. Tak jak wspomniałam, Krainsteinerstrasse 183, TG75 w Darmstadt. Zapraszamy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. A będzie się działo. No i oczywiście nie zapomnijmy, naszą oprawą muzyczną zajmie się nasz kolega redakcyjny Jacek Sabo, który prowadzi audycję Danuta. A tutaj możemy go rozpoznać jako Jacor Muzyka.

0: Radio Darmstadt. Radar.
1: Und da 3,4 MHz geht. Radio Darmstadt bleibt. Auf DAB Plus und radiodarmstadt.de.
2: Sie hören Radio Darmstadt unter www.radiodarmstadt.de und über DAB Plus. Am Mikrofon mit euch Karolina Kochanski, und das ist eine polnische Sendung Karolinka, die immer am zweiten Mittwoch im Monat ab 21 bis 23 Uhr bei Radio Darmstadt stattfindet. Polnische Musik ist natürlich immer dabei. Unsere Telefonnummer lautet 0 615187000, und Sie können auch schreiben unter karolinka@radiodarmstadt.de. Drodzy słuchacze, to polska audycja Karolinka, którą słuchacie w Radiu Darmstadt na naszej stronie internetowej. Tam możecie wejść, jest livestream www.radiodarmstadt.de, to strona, która się tak nazywa, i również poprzez DAB+. Jesteśmy teraz osiągalni. 103,4 już przeszło powoli już do historii. O tym się jeszcze w międzyczasie mówi, ale już możecie nas na DAB+ słuchać. Więc jesteśmy, praktycznie, że słuchać nas przez odbiorniki radiowe na całym świecie. Polska audycja Karolinka, a przy mikrofonie dla Was Karolina Kochański, należy do międzynarodowej redakcji, a oprócz polskiej audycji Karolinka są jeszcze inne audycje. No i już tutaj wymieniam. Piątki u nas są bardzo oblegane, bardzo lubiane, więc między 19 a 21 w każdy piątek, pierwszy piątek Myszmasz, Julita Myszkę, drugi piątek Darmstadtska Fala, Karol Igor Prabucki, trzeci piątek w miesiącu to Danuta, Jacek Sabok, czwarty piątek w miesiącu to Elixir, Elik Plichta, i piąty piątek w miesiącu Danuta, Jacek Sabok. Te wszystkie audycje od 19 do 21. Każdą sobotę od 15 do 17 Polnisches Magazin Bigos, Elik Plichta. Druga środa to właśnie teraz słyszycie polska audycja Karolinka. Zawsze druga środa miesiąca od 21 do 23. Karolinka i Karolina Kochański przy mikrofonie. Czwarty czwartek w miesiącu od 21 do 23 Tomograf i Tomek Czebatul, a druga niedziela w miesiącu to od 19 do 21 Reset Renata Masztalerz. Pozdrawiamy wszystkich naszych kolegów i koleżanki i zapraszamy słuchaczy do słuchania polskich audycji w Radiu Darmstadt.

Iskry Baranowskiej, a przede mną tutaj magazyn Poloniny w Niemczech, Twoje miasto. Znacie? Jeśli nie, to warto poznać. Jest to bezpłatny magazyn i tutaj trzymam bardzo nowe wydanie, a w nim Jan Krzysztof Bielecki, który też się ukazał na okładce 35 lat traktatu polsko-niemieckiej współpracy. Jest w tym magazynie bardzo duży, obszerny wywiad, który przeprowadził Michał Kochański razem z panem Janem Krzysztofem Bieleckim. Jest też informacja właśnie o traktacie, o dobrym sąsiedztwie, przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami. Również w tym magazynie jest wiele stałych rubryk, jak na przykład Kobieta może wszystko, Dobra książka. Tym razem tytuł książki to Pan od zwierząt, Kolorowe miasteczko, film, a mowa tutaj o filmie pod tytułem Ministranci, Język polski, Weekendowe wycieczki, tym razem Stuttgart, o Stuttgarcie będzie tu mowa, Podróże małe i duże, Polacy znani i nieznani, Gumowe ucho, Finanse, Wspomnienia emigranta, Porady prawdy, bardzo wiele stałych rubryk, którzy chętnie jest tutaj czytane i wywiad dodatkowy w Twoim mieście, 20-lecie kabaretu Młodych Panów, którzy też będą tutaj mieli swoje występy w Niemczech. Wieści Poloniny, nauka języka polskiego, więc bardzo zachęcam do zasięgnięcia do tego magazynu. Oczywiście jest później też wydanie online na www.twojemiasto.eu www.twojemiasto.eu. Za bardzo serdecznie zapraszam do lektury.

0: nie, niech mu tylko przyjdę do siebie.
1: SC Polonia Wiesbaden 2018 poszukuje zawodników do wzmocnienia swojej drużyny. Treningi są w środy i piątki o godzinie 20 na Kunstrasenplatz Medenbach am Sportfeld Wiesbaden. Tak, są dwa adresy podane. Jeśli macie ochotę brać udział w takich zawodach piłkarskich, zapraszam do kontaktu na info@poloniawiesbaden.eu, info@poloniawiesbaden.eu lub dzwoniąc numer telefonu 0176 931 56822. Powtórzę 0176 93 15 6822. To numer kontaktowy, jeśli chcielibyście zostać zawodnikiem i wzmocnić drużynę SC Polonia Wiesbaden 2018.

Jeśli jesteście z okolic, właściwie między Bielefeldem a Hanower, to tam mieści się miasteczko Wunsdorf. Jeśli jesteście z tych okolic Wunsdorf, to tam 20 czerwca świętojańskie ognisko polonijne Wunsdorf. 20 czerwca. O godzinie 17 startują. Dokładny adres to Rittergut Dündorf 12. A co na was tam czeka? No oczywiście dla dzieci. Bardzo program też bogaty, gry i zabawy, dmuchany zamek, pokaz baniek mydlanych, muzyka na żywo, więc będzie się też działo. Zapraszam bardzo serdecznie również na tą imprezę. Świętojańskie ognisko polonijne Wunsdorf.

los, ty i ja. Wciąż słyszę twój śmiech, twój głos. Jeśli chcesz, śpiewajmy i śnijmy i pijmy do dna. Ty i ja, choć inni tak życzą nam źle.

chcesz raz jeszcze ulecieć i jeśli chcesz zapomnieć o świecie, zlecimy nad pola zbożami szumiące, co rodzą się we mnie co dnia.

To był Michał Bajor piosenką Ty i ja. Przechodzimy do kolejnej informacji, tym razem 27 czerwca. Odbędzie się już jubileuszowa 15. poetycka Noc Świętojańska. A gdzie? W Schlesische Schenke, Solingen Olix, na Engelsberger Hof 10. Tam od wielu lat jest bardzo huczna poetycka Noc Świętojańska, na którą serdecznie zapraszam. Wystąpią tym razem na tym jubileuszowej poetyckiej 15. już Nocy Świętojańskiej Joanna Miro Fry, Kwiatkowa Kapela, duet Ben Ross, również znany tutaj w Darmstadt, Marian Rian, zespół Nomedia, Mike Wrubel, duet P&S, Krzysztof Tak, Wrubel i Sławomir Olszamowski, Andrzej Kulik, Waldek Hintzman. Wystąpią również poeci. Będzie to Barbara Baldys, Małgorzata Nowak, Violeta Galina, Krzysztof Morwiec i Joanna Duda-Murowski. Zatańczy zespół folklorystyczny Marysienka z Wuppertalu. Tradycyjnie również odbędzie się tam konkurs, właściwie dwa konkursy. Pierwszy na najpiękniejszy wianek, a drugi na fotograficzny konkurs świętojański pod tytułem Leśny Kocioł Czarów. A co was tam czeka? No między innymi śpiewy biesiadne i plecenie wianków. To będzie na scenie świętojańskiej. Opowieści świętojańskiej, zaczarowana poezja. Myśli o miłości z Księgi Mądrości, wspólny polonez, szukanie kwiatu paproci, tańce rytualne, rzucanie wianków, tańce świętojańskie, nocna scena świętojańska, to tam te tańce będą się odbywać. Robi się bardzo magicznie i bardzo ciekawie, więc zapraszam 27 czerwca od godziny 16 do nocy. Poezjada zaprasza na jubileuszową 15. poetycką Noc Świętojańską.

polski zespół Mr. Lonely, który jakiś czas temu był w Darmstadt, wystąpił z koncertem na zaproszenie Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Kulturalnego Salonik. Bardzo udana impreza, bodajże było to w Knabenschule w Darmstadt, tak. Piękny wieczór i wspomnienia. Suzy, to była piosenka, tytuł piosenki Suzy. A teraz jeszcze informacja o letnim Sprachkampie. Otóż ten półkolonie letnie dla dzieci od 6 do 12 roku życia odbędą się między 13 a 17 lipca, między 9 a 16 w Berlin Pankow. To nie jest tylko dla tych, którzy są z Berlina, również spoza Berlina, z całych Niemiec.

inne dzieci mogą tam się zgłaszać. Taki koszt udziału wynosi 170 euro i ten Sprachkamp jest między 13 a 17 lipca. Dla dzieci, tak jak już wspomniałam, między 6 a 12 rokiem życia. Jest to zajęcie prowadzą Magdalena Wadas i Karolina Żuczek i jest to cykl zajęć współfinansowany przez Polskie Centrum Kompetencji i Koordynacji KOKOPOL. Również ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest wspierany ten projekt i przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego, Fundację Wolność i Demokracja. No i tutaj warto, myślę, że się udać na taki kamp do końca czerwca. Właśnie szukam informacji, ale tak, do 29 czerwca można zgłaszać się na, można wypełniać formularz zgłoszeniowy, zgłaszać się do udziału w tym letnim Sprachkampie na m.wadas@sprachkafe-polnisch.org. Stronę internetową podam również www.sprachkafe-polnisch.org. Będą to spotkania bardzo ciekawe dla dzieci, bo kiedy jest się dzieckiem, często marzy się o swojej przyszłości. Pytanie, kim chcesz zostać, gdy dorośniesz, pojawia się często w szkole i w domu w niezliczoną ilość razy. Najczęściej odpowiedzi brzmią na przykład lekarzem, strażakiem, nauczycielem. A co jeśli istnieje o wiele więcej fascynujących zawodów, o których dzieci na co dzień nawet nie słyszą? I podczas właśnie tego Sprachkampu w lipcu uczestnicy będą poinformowani, właśnie te dzieci, o zawodach świata. Będzie pokazana ich praca od kuchni. Policjant nie zawsze pracuje wyłącznie na ulicy, może działać również w Bundestagu. Jak wygląda dzień w pracy dziennikarza? To jest bardzo ciekawe. I czym zaskoczą nas jeszcze inne osoby, których zawody nie są powszechnie wymieniane? I to wszystko będzie poprzez zabawę, spotkania, ciekawe warsztaty. Dzieci poznają niestandardowe zawody, odkryją nowe pasje. Być może znajdą też inspirację do swoich przyszłych marzeń. Kto wie? Więc bardzo serdecznie zapraszam na ten letni Sprachkamp, czyli pod tytułem Poznaj wyjątkowe zawody, półkolonie letnie dla dzieci od 6 do 12 roku życia, od 13 do 17 lipca, od 9 do 16, Berlin Pankow, Schulze Strasse 1. Zapraszam serdecznie w imieniu organizatorów. A przed nami piosenka Gaja, Justyna Steczkowska, wersja eurowizyjna.

0: Drodzy słuchacze, 35 lat dialogu, budowania zaufania, współpracy społecznej, kulturalnej i edukacyjnej oraz wspólnego myślenia o przyszłości Europy. 35 lat temu Polska i Niemcy podpisały traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Dokument, który stał się fundamentem nowego etapu relacji między naszymi krajami. Polską a Niemcami. Dziś w czasach dynamicznych zmian pytania o współpracę, odpowiedzialność, relacje między społeczeństwami pozostają równie aktualne jak kiedyś. Między 13 a 14 czerwca odbędzie się spotkanie w Bonn Deutsch-Polnisches Wochenende, by porozmawiać o przyszłości relacji polsko-niemieckich, o roli języka, edukacji i społeczeństwa obywatelskiego. W sobotę odbędzie się masterclass pod tytułem Przywództwo w trudnych czasach, już o godzinie 15. Jan Krzysztof Bielecki miał zaledwie 39 lat, gdy współtworzył nowy rozdział współpracy między Polską a Niemcami, podpisując traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy w 1991 roku. Dokument, który stał się fundamentem dialogu, zaufania i też partnerstwa między Polską a Niemcami. Dr Hans-Gerd Pütering należy do pokolenia polityków, dla których pojednanie polsko-niemieckie nie było abstrakcyjną ideą, lecz osobistym doświadczeniem i odpowiedzialnością za przyszłość Europy. Dziś, po 35 latach, pytania o przyszłość współpracy społecznej, językowej i obywatelskiej pozostają równie aktualne i podczas Deutsch-Polnisches Wochenende Hans-Gerd Pütering będzie gościem specjalnym i weźmie udział w masterclass organizowanej przez Biuro Polonii w Berlinie wspólnie z Janem Krzysztofem Bieleckim. No niesamowite spotkanie. Zapraszamy bardzo serdecznie do udziału. Liczba miejsc jest tutaj bardzo ograniczona, więc trzeba chyba teraz cudu, żeby tam się pojawić, ale te cuda się zdarzają, drodzy słuchacze. Więc mimo wszystko zgłaszajcie się jeszcze. Później w niedzielę 14 czerwca jest konferencja pod hasłem Polski dla wszystkich o godzinie 10. Organizowana konferencja przez Kokopol. No i tam będą dyskusje, refleksje, pomysły dotyczące edukacji przedstawiane. Więc powodzenia życzę, no i wszystkiego dobrego na tej konferencji i bardzo ciekawe spotkanie może to być, więc zapraszam słuchaczy Radia Darmstadt do udziału, jeśli to będzie jeszcze możliwe.
1: A ty ze mną

Pod koniec audycji, polskiej audycji Karolinka, zapraszam jeszcze do Muzeum Górnośląskiego w Niemczech. W sobotę 13 czerwca, tam w godzinach od 13 do 22 na Święto Przyjaźni. Jest to okazja do tego wydarzenia, właśnie 35. rocznica podpisania polsko-niemieckiego traktatu o sąsiedztwie z 17 czerwca 1991 roku. Na gości czeka bezpłatny wstęp, bogaty program, który obejmuje muzykę na żywo, dyskusje, kabaret, warsztaty, filmy, spotkania. Będzie się działo. Poprzez Święto Przyjaźni chcą pokazać, jak żywe i wzbogacające są dziś stosunki polsko-niemieckie. Traktat o sąsiedztwie położył podwaliny pod wiele osobistych, kulturowych i społecznych więzi. Będzie tutaj świętowana rocznica, wspólne otwarcie serdeczne z programem, który łączy ludzi. Tak właśnie tutaj nam przekazała informację koordynatorka projektu pani Anna Appelhoff i Katarzyna Siwek. Będzie się działo, więc zapraszamy również właśnie do tego Muzeum Górnośląskiego. Na pewno informacje znajdziecie jeszcze dodatkowe na www.oslm.te. Przede wszystkim, jeśli chodzi o program, mogę tylko jeszcze uzupełnić, że o 13:00 muzyka na żywo, Górnośląska Orkiestra Dęta z Ratingen, bo to tam mieści się muzeum. O 14:00 muzyka na żywo Nadia Wiercioch, o 15:00 dyskusja panelowa, 35 lat polsko-niemieckiego traktatu o sąsiedztwie, co oznacza on dzisiaj dla Europy, z udziałem Bazila Kerskiego, Krzysztofa Ruchniewicza, Rafała Sobczaka i Joanny Szymańskiej-Bicy. O 17:00 kabaret Steffen Müller z programem Hinter der Oder, so nice. O 20:00 muzyka na żywo Evermonix. Serdecznie zapraszam 13 czerwca Górnośląskie Muzeum w Niemczech, w Ratingen. A nam już tutaj czas mknie szybko i czas się pożegnać, powiedzieć do usłyszenia. Przy mikrofonie z wami była Karolina Kochański, a to była polska audycja Karolinka, która należy do redakcji międzynarodowej w Radiu Darmstadt i zawsze można słuchać nas w drugą środę miesiąca od 21 do 23. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Das war polnische Sendung Karolinka, die am zweiten Mittwoch im Monat ab 21 bis 23 Uhr bei Radio Darmstadt stattfindet. Am Mikrofon war mit euch Karolina Kochański und Sie hören Radio Darmstadt unter www.radiodarmstadt.de und DAB+. Bis bald und tschüss.